0: Vas nianer maral achchik hay achchik
1: hay achchik
0: mi merjer zis tur mek vachik hay achchik
1: hay achchik
0: naz mianer maral achchik hay achchik
1: hay achchik
0: mi merjer zis

Merci, garde, je vais singer. Atal wajibi nono mo bayka sanda al hasidi tere ne ci hayno kaga baynte